Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.